poniže keleme se kolčova, kolčova. Odjetela koničkovi podkova, podkova. Odjetela koničkovi podkova, podkova. Kad je ti nema